0: Ja, po szohanem.
1: A nasz te bukur.
0: Ja po co w ty?
2: O, Bella Donna.
0: Fajl, a mu da się kodin ci kanon, brat?
2: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Klab FM, Kaperadion. Kaperadion.